0: Dzisiaj wziął w mandalszem.
1: Szpacu mnie mieszkańcy, co ja pary zabić gęb.
0: Kanzle zamnać się gdzieś, das gelenzu amüsieren.
2: Es liest in mir wohl tausendmal, dein Schiebein apportieren.